Do chwilu mamy tu wymieszczę sedna czy stopniu plus. Dżęsa wostanie nohaje dysa dys słuszno, dysa dys pak też niekotrym roczele. Na niebie wuladamy, potem po południu sojisz bóle zamroczy, ale wostacz ma sucho przy niedzie 623 stopniach. Też jutrz sucho, a hoj liczne temperatury zmijemy, konstytyna potem so trochu wokodni. A jeszcze pokił tym, kiż su znano na zmiechania Wóżica popoczu na A4. Tam jemy z Ottendorfom, Okrylu a Ohonom Czeszko transport popoczu jeszcze hać do 6. Wosybita znaczka wszak dojedzie was dyle z drogi.

0: Juliana Barukoyc, to bież 5 hodzin 19. W naszym programie jeszcze w czerwoszych pojeźdźach i że zonili zoma w wielkiej duprawie haczta lieta 2020 medycynisko-zastaranski centrum, tak menowane MVZ, nastać, a to w tvarinu niedeszokrajno ambulatoria. Mateo, ty se nas romadzi z niewutru podla był, a możesz troszkę wiatr k planam inwestoru rec?
1: Wie to utoru menujce pomierne młody mórz, kiż ja se jako jednaczel GmbH przedstają, Robin Dorka von Rika a zmier hieszcze dujo dalszio partnero, z kotrmajsz ce w wulki Dubrowe w przychodze zausze generacje tu być, sustineo Ortszentren GmbH, daja Soloni w septembre założiwa, w decembre miachu zamujczy hieszo zryczenie za gminu przyjotowane, w juniu tuto leta je sustineo objekt potom kupiwa, a w juliu su twarsku prostu zapodali. Tu chwilu stej w domskim niedesza ambulatoria zubne leko a fizjoterapia zamestnene, a w przychodzie zmija tam przydatnie jeszcze ambulantne ladanie, po takim lekarskie zastaranie, sanitetne poskitk, dniowo ladaniu ze 18 miestnami, a pon jeszcze jen fitnessu a pohybowanski center. Tu może na przykład też pacjenta fizjoterapię używać, modzina może tam też sportować, a hej, wahi zbierać. To jest taki poskyt, kiedy są na przykład młodej a starszej generacji winuje.
0: Gminy Radwo, Wólka, Dubro, Maleszecy są w utoru tomu też kooperacyjskie zryczenie z inwestorom w obsamkli. Czy dla bytun krok trybny?
1: Runie z tutym zryczeniem może są sustineo od centrum GmbH nitko też w spichwanskie zrytki za przetwa obiekta pożadać. Wólka Dubrawa jest tym gminskim zjazdku menujce prajowa. My staramy się sobą o strutniskie zastaranie w komunie, ale nie możemy sami taki obiekt nieść, tak rekne mi to w utoru, jasna nosta Hardy Glausz. Gminski zjazd jest ze zryczeniem też zawieszczył za inwestor, nitko swoje plany hać do leta 2020 zakończy, to je nitko winowate, zoso tam też nieszto hibaj.
0: 1 milion euro chce za zamówiczyszak do przetwara inwestować, które są netko te dalsze kroki?
1: Z prynnymi twarskimi dziełami są tam hiżo započeli informować utoru jednaczel Robin Dorka. Netko chce za sobą konkretne spichwanskie programy pracować, też w opospadarze za fitnessu studiu jeszcze trabaja. Zubne leko, tym przeczynie wybił lit, potom do netko jeszcze prosnie prytnie kieże. Hej, tam we Wólkie Dubrowe zmija we przychodnich 3 letach wiele zadziwo, ale na końcu za tutu kończynu nesmierne ważne centrum, kajż prajto wiesnanosta Hardy Glausz.
0: We Wólkie Dubrowe zmija hać do leta 2020 medycynisko-zastaranski centrum gminy Radwo Wólka Dubrowa Maleszecy su wutoru tomu kooperacyjskie zryczenie z inwestorom w obsamkli. Wutrymy dżak za tute informacje, Mateo.

0: Witajcie, czwartek, 20 augusta, je na poszesczech.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Poskytk zorabistika popuczu Serbska instytuta klitu dale wiedu. Przyczyna je po podaczach instytuta nieuszedny wotłos a wulke napraszowanie. Lieca su wiedomostnice instytuta, kajsztyż sobudzowaczerio Serbskie centralnie biblioteki a Serbskiego kulturnego archiwa swoje temy hižo we 80 miestach a sach honie a delnie wużice przedstajili. Dorstwa, muzeje a dalsze kulturne zaradnictwa w Sakskej a Braniborskej może hižo netko prostwe vo zaradwania za drugą połicu leta 2026 albo za leta 2027 zapodać. Przy tym może ze wszelakich temu k serbskiej rzeczy, kulturze a stawiznam uzwolić. We Kamieńcu czeče pitna woda od čerošie srede po nových vodovodach. Rowe na nimale 17 kilometrach zviazaja ježov, jitro a skazku. Utvar seče za vodovod je niedže 1,5 milionov euro pvačil. Přez njun je region netko neodvisniši od vode z Braniborskeje. Nimo to môžete so dla zalutovaných koštov při tvare lecatejšišče přemysloj přestrini v nadrozni Rabovce a Nedžichovie seči za pitnu vodu přizamknič. W Budyżinie na krzyżowaniu przy Serbskim Ludowym Ensemblu maja się srecz septembra 20 dzieła zajić. Za planowane nowe krużne wopkat chce ja jako prynie kieżu na ruszku podla leżonostcza ensembla Wotorac, to ma się od oktobra hać do końca leta stać. Gdyż mieszczanski zarad z dzieli dobi się wopkat za czas tworzenia dla wopmierzowacz, ale krzyżowaniu dospunie nie zaureja. Popravne dzieła za przetwór na krużny wopkat planuje potem hakle od nalecza 2028. Kulturny rum Hornia Wużica Delnia Szleska w nowym szulskim lecze znowa jezby pistowanskich skupinu a szulskich radunio pieniężne podpiera. Dzieje szkubwanski list czy knepwaci moli jezbne wudawki w zjawnym blisko obkadzie przełzacz kulturny rum informuje. Spiechowacz chodza są miestrym jezby k dziwadwie w Budyżinie a k serbskiemu ludowemu ansambli a k szulowskim koncertom w okresu Maj Budyżin a Zorec. Prostwy można są łotnitka zapodacz. W zajszym szulskim lecze je wiacać 4500 dzieci a morostnych spiechowane kulturne wulety wużiwało. W Bukecach przy niedeszym hostczyncu Złoty Klucz je towarstwo Napoleonowa droga 1813 nową pomiatną taflu stajło. Kajż towarstwo z dzieli chce ją srecze septembra poswiecić. Ona informuje o tym, że je francuski kejżo Napoleon Bonaparte 1813 w Bukecach przenocował. Przy bitwach w regionie był wtedy też hostczync przy dżęsniejszej bieszyszcz zniczony. Towarstwo je w zajszych 10 latach jeżo 10 takich taflu na historyckich miejscach stajło, miastrym w Rakecach, w Orcenie a Jenkecach. A to one bychu, nasze powieści, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu chwilu je przy 17 stopniach troszkę pomroczen w biu dopolnia, może so tu a tam raz miholić. Hewak zmiemy w biu dnia wodminu, mies słońcom a młoczelemi. Miło przeważny suchowostacz, cuni wiecyk tu nas troszkę przełodza, a żywe slebro te zalezy dżęca na maksymalnie 26 stopniu pohoni Łużycy.
0: A jeli soje nichto z was nas mir honja Wużica popuczu na a 4 mes Ottendorfom okrylu a ohonom tam je czeski transport popuczu hiszcze hacz do 60 ale wosy bita znaczka dojedzie was delde zdrohi nela de onato je tam netko dolan hacini nastało a to hacz do Hermsdorfa. Nedom pecz, bona po 60.
1: Serbski rozwóz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Częca skarżuje się w Okleczanska gmińska rada wieczo siedmich. Wychodzi k wodnemu muži w Okleczach, a tam pądzi w osiebie po wupisanie molarskich dziewu a szpundowaniu w zwisku zwonio szkitom przy ponowieniu szule. A też woto za masowonka lüft przy twarzyć. Poladamy na jutrzejszy piątek, to zapocznie się kamieńska boszcz, wieczo szestrzyć na tamniejszym swiedzeniszczu. Ale sobie przez całkowicie tydzień polski czas opisany program ze sportowymi wybiegowaniami a huczbu, a to we stadionie Modziny, leczyło z uczwarni Szulsko-Połansko Centrum, a we staroni Zjatoj Moniki, a na wolnym dochodzczu dokładny program na makacze internecie. Składnostnie z dotych posmiernych narodnin Achima Prankaczka wopomina ja mienio jutrze swojo dwuletno dirigenta. Z tutej przyczyny są ja omieno na wopomnieńsku taflu zaprzyjeli, a tutaj ma są jutrze 17 godzinach w Starej Cerkwicy na Radworskiej Nausy znowu poswiedzić. Stary Wóczorni stróży pola huczyny zmijajuce za zaraz dzieczace kino, wieczo w osmich, wytamniejszy Stary Wóczorni. Zajecy zwiecza swoje 657. jubilej prynio na wspomnienia sy, tuto sobotu po takim zajucyjszym wod popołudnia cioch. Ako już zajmuje stawizny sy, tu może się dajesz na naszych stronach internetu raz rozmów z Jurijom Szpitankom na poskacz, kiedyż wiedzie wiesny kroniku, a z co was o wubierne w tym nastupaniu wuznaje.

Anetko cibilki našesč poladame raz do hospodarstva a politiki, že vo džiru zjaskom etáče, tak menu ane, ja to raz nemsce praju, haushaltsloch. To reka dokode státa sú nišarč plánované vodavky. Nemska znaje tutom problém, dere leto v obleto miliarde pobrachuja, lutuanske napravy pak so jara husto tiež kritizuja, što je štverdži, zobešitko lepečinu, hač čítam horeka, tu ma netko raz šanku so dolle na internetnem portalu www.haushaltsloch.de wuspetatsch. Patekim wuspetatsche, abo wupetatsche se wobwuk gaisch rento a sozialne, abo sakituane, abo tam pokazaja sa aktualne liczbe naciska finanznoministra Klingbeiler, wuswolche se se zdwieszci namietu radikalne, konservativne, abo sozialne naprawy, a następnie raz swój gospodarski plan. Kośnetko nydom wostach swirbi, niech polada na naszą app MDR Serbia. Tam namakacz link, kiesze zawieszcze też za szulerio dość dobra adresa, so raz na polityskie runinie wuspytacz, a dolat do aktualnych liczbów knieżastwa dostacz.

Atoleo leje pokeo swojskina leżności. Prynio septembra so szelake UKW-frekwence wodszaltuja tak samożycze szelake programy MDR-a jenicy digitalnie swyszecz potrichy to miestrujem MDR Kultur, JUMP, a też nasz niemski budyski regionalny program. Serbski rozwoz pak nic. My wusywamy dalek aż z czeto zwuczeni na UKW-frekwence 100,4. Wosom do 6 Czechy.

Dominicze, kotry je najwoblubowanejši zimny napoj w našim kraju? Mineralna woda. Niekak 130 litrów na osobu so wob lieto przedawa. Potajkim od Češenka na dziecko, na młodostnego, starszego człowieka, rentnaria, potajkim we przerysku 130 litrów, a to w osobite cukony na 500 szelakich drużynusów w Niemskiej we bleszach przedawa. Każdy region ma takle swoją cylę w osobitu wodu, a nam najbliższa jedrę ta woda z wopakie. Czyż zmieszają dowody, potem też zdziela wiesz, aromy, jak rabarba, albo kruszwa, jabłko, albo kczenia bosa. A runy na hocach dniach, jak się mierzmy, mineralna woda wiesz, nie ma wszystkich swoich drugich wulkotnych gajkostów nam człowiekam, w osobie tyje, gdyż smy laczni.

0: W naszym programie jest w czarowszych pojściach, że zonili zoma w wielkiej doprawie hadzta lita 2020 medycynisko-zastaranski centrum, tak menowane MVZ, nastać, a to w tvarinu niedeszokrajno ambulatoria. Mateo, ty se nas romadzi z niewutru podla był, a możesz troszkę wiatsk planam inwestoru rec.
1: Bieto utoru menice pomierne młode mórz, kis ja se jako jednacze GmbH przedstają, Robin Dorka von Rika als mehr hischeduio dalschio partnero, skotremaisch ze wulki dubrawe we psychoche sausche generatie dubitsch, sustineo ortszentren GmbH, da ja soloni we september sauerziwa, we dezembre mehachu samuici hischo zritschenje sagmenu psiotuane, we juniu tutorleta je sustineo objekt potom kupiva, a we julio su twarsku prostu zapodali, dukwilo ste we domski

0: żeby dzieci dobre ranie. Jak to słodzi szula zaso? A czy z nowym szulskim litom też szpotowu sezonu zahajli? Kopario a kopaki mnie z wami wiedza, że zapocznie są nitko prynie koparskie polieto. A Dundak wam w sobotu na podziwie, czyś wiatce o tym powieda.
1: Dundak!

Kvadnostnje sto tych posmetnych narodnin Achima Prankačka wopominaja menio jutce swojo dwoletno dirigenta. 17 hodzinach Stary Cirkwice na Radworskej Nause. To chce, że znowu wopomnienską taflu posvećić. Na czoś są wszyscy zajmowani, przeproszeni a przytutej składności rad lubię si wusywanie o Achime Prankačku na poskaczy, kiedy się zestaju Szymon Heduška. Tutaj namakacze na naszych stronach internetu, w naszej app MDR Serbia AWR D Sounds, jeli zostrze do niedzielu skomdzili. Jutce po takim zapocznie so Kamieńska Bożcz, wieczor szestrzyć na tamniejszym Zwiedzeniszczu, ale jutrza Bożcz traje hać do przychodno czwórtka, a skończy so z wielkim woniostrojom, miestem szak na wszystkich dniach szelake, programuje dybki najlepiej się to raz w internecie w obladacze. Jutce, wotmieje so letuszy smolariuły dżin pod hezwom niesvačidło a serbska literatura a dokelšak so čikociš tam subučinja a so vopčilič chcedža do toho přizivišu je tež jasne, keko ľudži tam potom jutce budže. Zajmowe program maja, oni so Zetkaja v parku tutun všendu vosrič se potom so v knestvovim hostčencu zetkaja po takim šim veli vesela. Stari vočorni stroži pola učine zmeja jutce zaso džetšace kino večo vosmich v hučine v stroži pola hučine tak vokor.

A dzień za potekiem sme z Benom Šotove, kamienco pola lečbo, reckiš maja, šedne z auta mi činič a ja raz trochu konkretizuju pšiho na šalta, kaž mi ju rozbosu prajme bude takle vokovo. Sedom hodin peča štrci potekiem cibilki na osom, to je tola trochu leje, hač jenoš nikotre menšine, kaj sem to prede runje prajva. Sedom hodin 24. 6 do na 8.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Poskyt zorabistika popuču Srpskeho instituta kletu dále vjedu. Pričina je po podačach instituta neušedný odvoz a vulke naprašovanie. Lieca sú vedomostnice instituta, kajštež sobučovačerio Srpske centrálne biblioteky a Srpskeho kultúrneho archíva svoje témy hižo ve 18 miestach a sach Horní a Dolní Vúžice predstavili. Dorostwa, muzeje a dalsze kulturne zaradnictwa w Sakskej a Braniborskej można hižo nietko prostwy wo zaradowania za drugą bojcu leta 2026 albo za kletu zapodacz. Przy tym można ze wszelakich temów ke serbskiej rzeczy i kultury a stawiznam uzwolić. W Budyżinie na krzyżowaniszczu przy Serbskim Ludowym Ensemblu maja so sreć septembra twarskie dzieła zahajić. Za planowane nowe krużne wopkat chce ja jako prynie kyżu na ruszku podla leżonostcza ensembla Wotorac, to ma so od oktobra hać do końca lita stać. Kajż mieszczanski zarad z dżili, dobi so wopkat za czas twarzenia drew obmierzować, ale krzyżowaniszczo dospone ne zaureja. Popravne dzieła za przetwór na krużny wopkat planuje potom od nalieča 2028. W Kamieńcu čeče pitna woda od čerošie srede po nowych wodowodach. Róły na niemal 17 kilometrach związają jeżo, jitro a skazku. Wutwór seče za wodowod je niečo 1,5 milionu euro fatio. Przez nion je region netko neodvisniši od wody z Braniborskie. Mimo to môžete so dla zalutovaných koštov při tvarje lica tešišče přemysluje přestrini v nadroznej Rabovce a nedžichovie seči za pitnu vodu při zamknuć. W Bukecach przy niedeszym hostczyncu Złoty Klucz je dorostwo Napoleonowa droga 18. cynacze nową pomiatną taflu stajło. Kajż dorostwo z dili chce ją sreće septembra poswiecić. Ona informuje o tym, że je francuski keżo Napoleon Bonaparte 18. cynacze w Bukecach przenocował. Przy bitwach w regionie był tedy też hostczync przy dżęsniejszej bieszyść zniczyny. Dorostwo je w zajszych letach iżo 10 takich taflu na historii historických miestnostčach stajivo, miestrujem v Rakecach, Vorcenia a tež v Jenkecach. Kulturný rum Hornia Vúžica Delnia Šleska v novom šulském liče znova jezbe pistovarský skupinu a šulských radoňu penežne podpera. Džiž kubvanský listčík nepvači, moli jestne údavky v zjavnym blízko v obkáže preuzač, kulturný rum informuje. Spechovač hoďa som miestrujem jezbe ke dživaduje v Budešinie a ke serbskomu ľudovému ansambli a ke šulovským koncertam v okresomaj Budešin a Zorelc. Prostve moža sa vodnetka zapodač. W zajszym szulskim lecze je wiacać 4500 dzieci a młodostnych spiechowane kulturne wulety w Łóżiławo. A to one bichu nasze powieści, jakieś namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a runie tak w naszej damodnej epki szryka MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slibro pokaza 18 stopňov, máme tiež mročne na ľubiu, trošku so tiež sluncom mies mročele mi pokaza. Takto nekak dženca celý deň ostane odmeniate. Na sebi mimo dženca sucho ostač, s blakami pak sú nekotre švíle tiež možné, cúni veci, kto nás prevoča a topší maximálne 26 stopňach.
2: Na štyri Zorelc mier Drežďany mes Ohornom a Bočnicu so vopkat na 4 kilometrach ve Tvarnišču Kopi, tam trebač nekak bedelkodine dlie. Peč, bona po osmich.
0: Srpski rozvoz.

Spowinski, Hutschne, Dur, Gasper, Schantel, Azala, Krail, z miesta Maribor we Spowinski, tole biesze, Hutschi da hiżo, niekotroleta romadze, dwajte sats, dżujatnacze, so potom zjaunosci przedstajstaj. A poladamy hiżo raz do przychodnie hodziny, na koło smimy so potom wot wosmyś, takle mies drujm weselicz.